dokąd idziesz, dokąd biegniesz, tak ci czasu ciągle brak. Dokąd śpieszysz, o czym myślisz, co w twym życiu wartość ma?